Belukasata bajeko, niamita sijako, sata tapain haruko samaya sugadabi.